0: Kosmo po polsku.
1: Twój podcast w Niemczech.
0: Tu jesteś u siebie. Dobry wieczór. W studiu RBB Kosmo w Berlinie kłania się nisko Tomasz Kycia. Zaczynamy od Bundesligi. Wczoraj zakończyła się runda wiosenna. Bayern Monachium został mistrzem Niemiec. To już akurat wiedzieliśmy od kilku kolejek. Kolończycy odetchnęli z ulgą. Była drużyna Podolskiego nie spadła do drugiej ligi. Czy jednak poprawiła swoje loty po wyrzuceniu Łukasza Kwaśniaka? Śmiem wątpić. Natomiast współczuję kibicom Fortuny. Na stadionie w Düsseldorfie od przyszłego sezonu zobaczymy trzecioligowców. Kto by pomyślał, że taki los spotka kiedyś klub założycielski Bundesligi? Już za chwilę zapytamy, czy Niemcy są w ruinie. Tym razem nie będzie to temat sportowy, chociaż po niektórych wynikach bundesligowców można byłoby tak sądzić. Ale wpierw posłuchajmy, jak Polacy kiedyś wpływali na wysokie loty piłkarskich klubów Bundesligi.
2: Encyklopedia Polonika. Kultura i historia Polaków w Niemczech.
3: Und jetzt ist das Spiel ist aus, ein schwarz-gelber Orkanjubel geht durch das Berliner Olympiastadion, Dortmund ist Pokalsieger 2012
4: und Borussia Dortmund holt zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte das Double und ist Meister und Pokalsieger 2012.
5: Sezon piłkarski 2011-2012 przebiegł dla Borussii Dortmund perfekcyjnie. Po raz pierwszy w historii klubu drużynie udało się wygrać Mistrzostwo Bundesligi i Puchar Niemiec. Do tego spektakularnego sukcesu przyczynili się Jakub Błaszczykowski, Łukasz Piszczek i Robert Lewandowski.
6: Kein Abseits beim Pass vom gedankenschnellen Reus und dann die polnische Koproduktion. Erst Piszczek und Lewandowskis Abstauber, das zweite Saisontor für den Stürmer.
5: Dzięki polskim zawodnikom niektórzy z kibiców zaczęli nazywać BVB żartobliwie Polonią Dortmund. W ślad za nimi podążyła opiniotwórcza prasa. Po raz pierwszy w historii określenie to zdobyło tak pozytywny wydźwięk.
7: Ale od początku. Stowarzyszenie BVB wyłoniło się ze wspólnoty Trójcy Świętej działającej w dzielnicy Nordosten w północno-wschodnim Dortmundzie. Do organizacji należeli młodzi hutnicy i górnicy, którzy niewiele mieli wspólnego z kościołem, za to więcej ze sportem. Na początku z lekką atletyką i gimnastyką, później zaś głównie z piłką nożną.
5: Przewodniczącemu organizacji, księdzu Hubertowi de Waldowi, drużyna piłkarska nie była na rękę. Młodzi gniewni po treningach woleli iść do pobliskiej knajpy Zum Wildschutz zamiast na spotkania wspólnoty. Ani prośby, ani groźby jednak nie pomagały. Późnym wieczorem 19 grudnia 1909 roku we wspomnianym lokalu niesforni sportowcy założyli stowarzyszenie Borussia Dortmund.
7: 100 lat później otwiera się nowa karta w historii BVB. Tym razem z polskim akcentem.
3: Gündoğan Möglichkeit in die Mitte gespielt und dann rauscht er raus, hat Probleme bei der Ballannahme. Kopfball Lewandowski, Tor! 5:2! Lewandowski macht den Pokalsieg für Borussia Dortmund 2012 in der 81. Minute, perfekt.
7: Fani i prasa byli zgodni, że brawurowa gra drużyny to zasługa polskich graczy. Zachwyt nad Polakami nie ominął także trenera BVB Jürgena Kloppa i niemieckich kolegów z boiska. Po ostatnim gwizdku spotkania z Hanowerem 96 Robert Lewandowski, Łukasz Piszczek i Jakub Błaszczykowski otrzymali od współpracownika BVB płytę DVD, która miała ich przygotować na następny mecz. Widniał na niej napis Polonia Dortmund.
5: Sześć tygodni później, w niedzielę 13 maja 2012 roku, z Borsigplatz, miejsca narodzin dortmundzkiego futbolu, wyjechał na miasto autobus wiozący zwycięską drużynę BVB. Na otwartej platformie trofeum Bundesligi Pucharu Niemiec wznoszone było również przez polskie trio. Polonię Dortmund.
2: Encyklopedia Polonika. Kultura i historia Polaków w Niemczech.
0: A ten odcinek naszej serii Encyklopedia Polonika przygotował Adam Gusowski.

0: Teraz chciałbym zapowiedzieć spotkanie z gościem, który przychylnie, ale i krytycznie patrzy na rozwój współczesnych Niemiec. Doktor Anna Kwiatkowska, bo o niej mowa, jest założycielką i szefową zespołu niemieckiego w Ośrodku Studiów Wschodnich w Warszawie i współautorką razem z profesorem Markiem Cichockim podcastu pod tytułem Niemcy w ruinie. Jak mówi w naszym studiu, na ten właśnie podcast część z Państwa, słuchaczy z Niemiec, reaguje bardzo energicznie. Posłuchajmy.
1: To jest bardzo duża aktywność Polaków mieszkających w Niemczech. Oni się strasznie denerwują. Zresztą o tym też nakręciliśmy odcinek. Jak się podważa jakieś dogmaty albo opinie o Niemczech. Nawet jeśli nie robi się to z perspektywy Warszawy albo Stanów Zjednoczonych albo Francji, tylko się przytacza opinie Polaków mieszkających w Niemczech, ekspertów niemieckich, polityków niemieckich. No to jest chyba taki psychologiczny moment, w którym człowiek słucha takiej krytyki w zasadzie swojego wyboru życiowego, dowiaduje się, że oto źle wybrał, chociaż to jest nieprawda oczywiście, ale tego się dosłuchuje w tej krytyce, no i zaczyna się, prawda, wręcz atak, bo niektóre komentarze były naprawdę bardzo ostre, że to...
0: Że się nie znacie.
1: Nie znamy się, ale w ogóle to zobaczcie sobie, co się w Polsce dzieje, albo i tak dalej. Jakieś takie od whataboutyzmu takiego, zobaczcie, co u was. Po to w ogóle nieprawda, nikt tak nie powiedział, chociaż cytujemy i podajemy źródła tam z Merca, czy innych polityków, ekspertów również, bo staramy się podawać źródła, zwłaszcza osobom, które wspierają nas na Patronite. Podajemy jeszcze więcej tych źródeł. No więc jest taki odruch i te tematy, które naprawdę poruszają jakąś strunę rywalizacji polsko-niemieckiej, tak? To nie wiem, czy o Stany Zjednoczone, czy o uwagę Stanów Zjednoczonych na przykład, czy o to, że tyle razy mieliśmy naprawdę przez ostatnie, no właśnie, 30 lat rację co do naszej polityki. I teraz, i to jest naprawdę drażniące, to nawet mnie drażni, eksperci niemieccy, słucham codziennie kilku podcastów co najmniej, tonem objawienia mówią wszystkie te rzeczy, które OSW, PISM, eksperci niezależni w Polsce, w sensie tacy, którzy sobie działają samopas, że tak powiem, nieinstytucjonalni, pisali, mówili, to dotyczy polityki wobec Rosji, kryzysu migracyjnego, NATO. Jest naprawdę bardzo dużo takich tematów, gdzie myśmy to normalnym tonem, nie pouczając, nie bez tej aroganckiej nutki, która jest bardzo popularna za Odrą, tłumaczyli, jak jest i że to jest nie tak, jak trzeba w kontekście polityki, którą forsują Niemcy. I teraz słucham właśnie tych samych tez, tylko 15, 10, 20 lat później, właśnie z tym, co mnie drażni, właśnie takim tonem objawienia. Oto odkryliśmy, napisaliśmy na ten temat analizę, 3 książki i teraz będziemy chodzić z tym do naszych polityków, żeby ich nauczać. Chociaż politycy, zdaje się ogarnęli szybciej.
0: Politolog z Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie bardzo krytycznie ocenia tak zwaną Zeitenwende, czyli nową epokę po inwazji Rosji na Ukrainie, w której Niemcy zapowiedzieli, ale i po części dokonali pewnego rodzaju odejścia od prorosyjskiej polityki zagranicznej. Zdaniem Anny Kwiatkowskiej to wciąż niedokończony proces.
1: Dlaczego uznajemy, że coś było złe, a uznajemy tak, Zeitenwende, Merz, przecież Merz jest naprawdę zmienił, on jest jakby bardziej nasz niż tutaj na scenie politycznej, nasz w sensie polski, czy bałtycki, czy nordycki, jeśli chodzi o stosunek do Rosji. Czemu, jeżeli mówimy, że tamto było złe, nikt w Niemczech nie został rozliczony? I ci ludzie zajmują nadal różne bardzo, bardzo ważne stanowiska. Od prezydenta po różne kluczowe stanowiska w ministerstwach. I tak dalej, i tak dalej. To będzie bardzo długo trwało. Ja mam takie porównanie, że te powiązania niemiecko-rosyjskie to jest jak pleśń i nie wystarczy tego korzuszka z drzemu zdjąć. To jest grzybnia, tam jest wszystko już w tym dżemie, nie radziłabym go jeść.
0: Mocne słowa Anny Kwiatkowskiej z Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie. Na całość zapraszam do naszego podcastu Kosmo po polsku. Podcast nosi tytuł Anna Kwiatkowska, Niemcy w ruinie. A propos podcastów, to właśnie tam można nas słuchać bez ograniczeń czasowych i antenowych, kiedy i jak długo kto tylko chce. Wystarczy zainstalować sobie jedną z aplikacji podcastowych typu ARD Sounds, Spotify czy Apple Podcasts, albo po prostu wejść na naszą stronę internetową kosmopopolsku.de.
2: Kosmo po polsku. Tu jesteś u siebie.
0: Mówiliśmy już na antenie Kosmo po polsku i w naszych podcastach, ale konkurs jeszcze trwa i warto wziąć w nim udział. Wciąż 18 maja jest on aktualny, więc przypominamy o tym tym, którzy jeszcze po prostu o nim nie słyszeli. Chodzi o konkurs Wybitny Polak w Niemczech. To a propos nie jest tylko konkurs, to opowieść o ludziach, którzy działają, tworzą, inspirują i zmieniają rzeczywistość wokół siebie. Tak opisują to przedsięwzięcie sami organizatorzy, a więcej szczegółów przedstawi nam Monika Sędzierska.
3: Budują mosty między Polską a Niemcami, odnoszą sukcesy w nauce, biznesie i kulturze, a ich praca zmienia rzeczywistość wokół nas. Właśnie ruszył nabór do tegorocznej edycji konkursu Wybitny Polak w Niemczech. To inicjatywa, która od 2010 roku wyławia talenty rozproszone po całym świecie. W Niemczech odbywa się po raz drugi. Dlaczego ten konkurs jest tak ważny dla Polaków w Niemczech, mówił w Berlinie Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Teraz Polska.
4: Możemy pokazać tych Polaków, którzy mieszkając na obczyźnie, a tu w tym wypadku w Niemczech, potrafią wykazać się w różnych dziedzinach, tak żeby byli zauważani w środowisku, w którym zamieszkali. Nagrodę otrzymują Polacy z dziedziny nauki, kultury, osobowości. Młody Polak, oni to budują siłę i potęgę marki Polska.
3: Na terenie Niemiec za organizację konkursu odpowiada Stowarzyszenie Polki w Berlinie. To one wraz z kapitułą szukają osób, których dorobek przekracza lokalne ramy. Marzena Nowak, prezeska stowarzyszenia i koordynatorka projektu, podkreśla misję tegorocznej edycji.
5: Jeśli znają Państwo w Niemczech osoby naprawdę wybitne, z dorobkiem, rozpoznawalne, często działające także na poziomie międzynarodowym, to właśnie takich kandydatów szukamy. To ludzie, którzy mają realny wpływ na swoje otoczenie, w nauce, biznesie, kulturze, sporcie czy działalności społecznej i swoją pracą budują pozytywny wizerunek Polski w Niemczech. Zależy nam na liderach, ekspertach i twórcach, którzy wyznaczają standardy, inspirują innych i poprzez swoje działania łączą środowiska oraz pokazują siłę polskiej obecności za granicą.
3: Przykładem kogoś, kto taką siłę pokazuje, jest dr Mario Cypko, specjalista od sztucznej inteligencji w medycynie z Uniwersytetu we Fryburgu. W ubiegłym roku odebrał statuetkę wybitnego Polaka, a w tej edycji zasiada w jury. Jak sam przyznaje, to wyróżnienie pomaga pielęgnować więź z krajem.
6: Tak, wyjątkowe to jest wyróżnienie Wybitny Polak w Niemczech, bo mam rodzinę w Polsce, z synem też rozmawiam po polsku. Próbuję, żeby utrzymać tą duszę polską u nas. Dlatego to wyróżnienie na tyle jest dla mnie ciekawe i ważne, bo nawet miesiąc po wyróżnieniu w ambasadzie w Berlinie dostałem nowe kontakty do polskich firm, do polskich naukowców, którzy chcą współpracować. I to jest ciekawe.
3: Tegoroczna kapituła to wyjątkowa dwunastka, 6 kobiet i 6 mężczyzn, którzy ocenią zgłoszenia w 6 kategoriach: nauka, kultura, biznes, osobowość, sport oraz młody Polak. Jeśli znacie kogoś, kto zasługuje na to miano, zgłoście go. Macie czas do 15 czerwca tego roku. Formularze dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Polki w Berlinie oraz pod adresem Wybitny Polak w Niemczech @polkiwberlinie.de. Finałowa gala odbędzie się w listopadzie w ambasadzie polskiej w Berlinie.
0: To była Monika Sędzierska, a kto nie zapamiętał wszystkich adresów, temu podpowiem. Wszystko można znaleźć na naszej stronie kosmopopolsku.de. Bardzo prosty adres.

0: Kosmo po polsku. Tu jesteś u siebie.
1: I w tym miejscu przypomnę, że słuchają Państwo radiowej wersji podcastu Kosmo po polsku. Pełnej wersji, bez ograniczeń czasowych, można posłuchać w ARD Sounds, na Spotify, Apple Podcasts i innych platformach podcastowych oraz na naszej stronie internetowej kosmopopolsku.de. A teraz już dobrej nocy życzy Tomasz Gycia. Do usłyszenia.

0: Kosmo po polsku. Tu jesteś u siebie.
1: Słuchasz nas w radiu? Świetnie. A co jeśli przegapisz? Albo nie masz możliwości słuchania nas codziennie właśnie o tej porze? Zapraszamy Cię do podcastów. Podcast to takie radio na wynos. Wystarczy zainstalować sobie na własnym smartfonie jedną z wielu aplikacji podcastowych typu Spotify czy ARD Sounds i zaabonować Kosmo po polsku, oczywiście za darmo. Jesteśmy dla Was codziennie o każdej porze dnia i nocy. Podcasty to takie radio na wynos. Możecie nas słuchać kiedy chcecie i dowoli. Serdecznie zapraszam.